modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się labiny. Już nie boję się gr-

Piardę śnieg prosto w oczy, w kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy, w kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
2: Dzień dobry, sama marynarka, tak jak u mnie dzisiaj. Rano nie wystarczy 8 stopni na termometrach. Będzie na szczęście cieplej. Do 20 rośnie temperatura po południu. Dzisiaj więcej chmur niż to było wczoraj, ale padać jeszcze nie będzie. Słońce oczywiście też się będzie pokazywać. Deszcz ma być jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski.

0: Janowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanej przez Rosjan Naddniestrza.
0: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22 000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
2: SK Wrocław News.
3: Kasia Pawlak, ponad 60 razy zgłaszali pożary śmietników, to mieszkańcy wrocławskiego Biskupina. Zapadł wyrok. Akt oskarżenia objął tylko 5 wiat, a sąd uznał 83-letnią radczynię prawną winną podpalenia 2. Od innych zarzutów uniewinnił ją z braku dowodów.
4: Tyle lat walki. Ostatnie podpalenie, które mamy nagrane z marca tego roku.
3: Powiedział Jarosław Puchalski, zastępca dyrektora spółdzielni mieszkaniowej Biskupin. Wyrok jest nieprawomocny. Na Gajowickiej jeździmy już po nowych odcinkach. Remont wchodzi teraz w nowy etap. Prace przenoszą się na kolejne pasy.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: No i hej, no i cześć, no i środa, dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
6: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś. No.
5: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu. Pod radiem, zaraz będzie.
6: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na eskowego Messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
7: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na mnie na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty kolega jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz jakie są kolory?
1: Ja byłem, kiedyś byłem.
2: Ja bardzo dawno temu. Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Otworzeniu? Że nasi słuchacze otwarciu. Na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: O, nie ma problemu. Patrz, już. Dzień dobry. Halo, tu radio.
4: Halo.
0: Dzień dobry. Jesteśmy na żywo. Co u ciebie?
4: Wraca właśnie ze zmiany nocnej i do spać. Miłego dzionka.

0: Hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny brasowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
2: No,
1: to nie na herbatę, tylko na kawę, przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pyta. No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która? Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
3: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
3: Ja no dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie. No
4: to
0: nie
4: o Maryli Rodowicz, co?
3: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
0: Oj tak.
3: No.
0: To o tym też trąbią wszędzie, no.
3: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
1: Pizza. Tak. No. Kojarzę, no ale księżula nie.
3: A wiecie, ile to ma kalorii?
4: 1700!
0: Nie, nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście,
1: jakie
0: dobra.
1: Są.
0: Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
4: Kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
4: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z wrzątkiem, wrzucacie torebkę z herbatą. To jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
3: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko komplet. Tak.

0: 25 minut po godzinie 6. Tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna, włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską, tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tata chce schudnąć.
12: Mama chce mieć więcej energii.
13: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
11: Zróbcie to razem.
12: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
11: Umów się na diet-med.pro.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
17: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
18: Uwaga, na Gajowickiej zmiany. Remont przekładany jest z jednej jezdni na drugą, a to wszystko potrwa do jesieni przyszłego roku. No musimy wytrzymać, żeby było lepiej. Dzisiaj kolejny ciepły dzień, do 20 stopni maksymalnie. Sporo chmur, ale słońce też się będzie pokazywać. Jutro deszcz.
17: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
16: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
20: SK Sport News.
19: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
21: Jankes. Kama i Wiktor.
22: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Radio SK.
23: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
24: No nie widziałam, ale ekstra.
23: Ale po co mu kopcie, że z kasą wszystko się zgadza, no?
25: To jest taka tradycja. 1000 zł w kopercie to najlepszy prezent.
24: Dzień dobry wam mówimy oczywiście.
23: Proszę bardzo, Kamcie, mam dla ciebie też kopertę.
24: Mhm.
23: Ale zaraz, tam miało być 1000 zł.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O, pięknie.
0: Naprawdę. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
1: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
2: Nie wiem,
1: zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
1: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
2: Naprawdę?
0: A tam wchodzi do łazienki, a tam kot.
2: I kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
3: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
1: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
2: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
4: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurmina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.

0: O czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: Eska budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, siema, się mamy, dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się rozłączyły. To usłyszenia, to tak.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj
5: się. Nie, ona ładniejsza ma głos, kama.
3: No, kama to nie. Żona. Żona Kasia.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani Ka.
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu. Posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba. Sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodała.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko, spoko.

0: Siódma za chwilę. No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
1: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
0: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym...

0: reguły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
18: Kierowcy korzystający z autostrady A4 tuż pod Wrocławiem muszą przygotować się na utrudnienia. Wyłączona z ruchu będzie południowa łącznica węzła Kąty Wrocławskie. Objazd poprowadzi kierowców zupełnie innymi węzłami. Patrzymy na znaki. Na szczęście kolejny ciepły dzień do 20 stopni. Jutro będą potrzebne parasole.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
20: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
19: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku

0: W godzinach poszukiwań ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
1: SK Wrocław News.
2: Kasia Pawlak, mieszkańcy Wojszyc protestują przeciw budowie kolejnej szkoły przy Smardzowskiej i braku konsultacji. Obawiają się większych korków. Miasto odpowiada, że szkoła była zapisana w planie zagospodarowania już od 2008 roku. Wrocław gospodarzem światowej premiery najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo.
3: No to będzie opowieść o historii wrocławskiej, a zarazem przejdzie na cały świat.
2: Mówi Radosław Michalski z Urzędu Miasta. Noblistka spotka się z czytelnikami 14 października w hali stulecia. Wejściówki są bezpłatne, ale trzeba się zapisać.
1: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
4: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
5: Jeszcze tatka brakuje.
4: Herbatka u tatka. Taki program był kiedyś.
6: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
4: To wszystko przed nami. Spokojnie, dopiero 7:02.
5: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
7: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak? Prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
2: No. Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin z Kolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW.
2: To nie jest różowa wielka BMW. Ale to jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Jangels, Jangels, dzień dobry, dzień dobry!
1: Chłopaki radio. Nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko otrzymajcie telefon w brzuchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: Pierwsze. No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Ktoś podpowiedzi? Podpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: No to może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo. Halo?
0: Dzień dobry. Super. Dzień dobry, do ESK lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
6: Gibraltar.
0: Dobrze.
4: Rada języka polskiego lubi to. Uwaga, trzecia, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, kto jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja dla homo sapiens.
1: A co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Dzień dobry.
4: A jaki dobry rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: A jest!
0: Dobra, lewo, siódmo, dopnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
0: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam na ciebie piątkę. To mam na ciebie piątkę, będzie łatwiej.
0: Dawaj,
1: łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga. 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
8: Ktoś powiedział pyszne.pl.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: Pitlane. Elektryczne go-karty.
12: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
11: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
12: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
18: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
19: Po Gajowickiej jeździmy już po nowej nawierzchni. Teraz remont przekładany jest na drugą nitkę. Podobnie jest na ulicy Boże Ciało. Trochę nam ciśnienie od wczoraj zaczyna spadać, ale temperatura nadal na wysokim poziomie jak na październik. Dzisiaj 20 stopni, chmury i słońce też będzie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
20: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
21: Sport News.
20: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
22: Jankes, Kama i Wiktor.
23: Jankes, Kama i Wiktor.
22: W Radiu SK.
24: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie, ciach, na pół przecięty.
25: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
24: Państwo, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę. Ale też w środku.
26: Tutaj, tutaj pokażę.
24: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata. Kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian Uczestnik jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
9: Reklama. Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
10: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
7: To będzie ostatnia reklama.
11: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
12: Ktoś powiedział pyszne.pl.
13: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: ja zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, dzień dobry, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak, w telefonie.
5: Dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No my nie, będziemy z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który ja
5: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w Esce i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej największej, Orlenowej.
1: O, okej. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot-doga tym razem, dobrze.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl.

0: podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
13: Centrum Wrocławia zaczyna się korkować. Przypominam też o remoncie, o drogowcach na ulicy Klecińskiej, na Gądowiance. Tam co jakiś czas robią się korki. Dzisiaj ciepło, do 20 stopni maksymalnie. Patrzę teraz przez okno. Na razie chmur nie ma dużo, ale ma być ich więcej.
12: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
15: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
14: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
16: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
14: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
17: SK Wrocław News.
13: Kasia Pawlak. Kradzieże, groźby, narkotyki i jazda pod wpływem alkoholu to tylko część przewinień, za które 55 cudzoziemców zatrzymanych przez nadodrzański oddział Straży Granicznej musiało wyjechać

0: Polski. Strzelnica w każdej szkole to nowy projekt samorządu województwa dolnośląskiego. Będzie budowa strzelnic laserowych w szkołach ponadpodstawowych. Celem jest rozwój edukacji obronnej młodzieży na Dolnym Śląsku.
1: Także będzie można go wykorzystać zarówno na lekcjach wychowania fizycznego, można go też wynieść na dwór.
0: Mówi Paweł Oleś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
5: Jak to najgorsze?
4: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny. Tak zostałem wychowany.
5: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
4: No ze trzeci, czwarty rok.
5: Ile razy się kąpałeś w wannie? Nie wierzę. Kama, musimy porobić te statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
4: No jak można kochać wannę?
6: Jeżeli dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
5: Ja wanna. Ty prysznic.
4: Ja prysznic oczywiście, no.
5: Kama wanna.
6: Ja wszystko naraz.
4: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
5: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer 664
6: 402 302.
5: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 664 402.
4: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: Śląska, Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: 5 minut po godzinie 8 Radio Jacka w środę, pół do piątku, 7 października.
1: Oni
0: super.
1: Śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: No. Lećmy dalej, teraz na 3 rana.

0: dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8:15.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
0: Okej.
4: Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Jędrysika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowy
5: podczas
2: pokoju.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, myślałem, tak. Czy łóżko zabierzesz takie rozkładane. Nie. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: ja nie zabieram walizki, to ja już...
2: Ty sobie przegrałaś już?
4: No przegrałam.
0: A, Kama kosmetyki bierze, okej.
2: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: To... A to ty jest... A to boję, ty, się, to boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
3: Mamy to!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
2: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: O kurczę. No,
2: tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
3: A, to mi na osiedlu.
1: Ściśle tajne.
0: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to a,
4: u ciebie widziałem. Ale u ciebie... Egipt pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM.

0: wiem.
1: Będzie tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
2: Gdzie to będzie, gdzie to będzie,
1: po pierwsze,
2: gdzie to będzie.
1: Wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka
3: Zakończyła się
1: królu.
3: Królewska legenda. Aha, można
1: że się patrzy
3: z wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
1: Że na ścianach jest historia.
2: Można coś tam z nich wyczytać.
3: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko
1: Egipt?
3: Zgadza. No, no tak, zobacz, no królewska legenda,
1: tak.
3: No bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii
1: okolice,
3: mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
2: Turcja?
1: Też mi tu pachnie Turcją. Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie, a będzie, a będzie.
3: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
6: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
12: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
13: Duży korek jest na AOW w okolicy węzła Psiepole przez zwężenie. No i tak będzie do końca października. Dzisiaj jeszcze ciepło, wspaniały dzień. Do 20 stopni urośnie temperatura. Słońce na przemian z chmurami. Jutro też

0: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
2: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
3: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo. Przed sądem okręgowym w Radomiu stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada, a trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
4: Jankę. Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
6: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
7: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
8: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
6: Koleżanko. Wybiło nam słuchacza.
9: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby? Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Kama na ochotniczkę, prosimy.
2: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
1: Smutny news. No.
2: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
2: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn.
0: Ale bo to się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania. No.
0: W jakim wieku?
1: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
2: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama. Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psalterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psalterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Ura! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, nie, nie, nie. No
0: uwaga, mam.
1: Uwaga,
0: uważajcie, gotowi?
1: Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
1: I co? Muszę sobie kupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja nie wanna. Wanna!
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się
2: wszyscy. Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować Dzień Wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie i ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
4: Wiktor w Radiu SK.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały.

0: C. Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
16: Most milenijny jeszcze jest zakorkowany. Co tu jeszcze widzę z Lipy Piotrowskiej? Jedziecie również w korku do centrum Wrocławia. Na szczęście za moment minie poranny szczyt. Jeżeli chodzi o pogodę, to ta dzisiaj jest ładna. Temperatura do 20 stopni, słońce na przemian z chmurami.
15: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy trzyosobowa rodzina.
18: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tu tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
17: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach jest ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1-6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
19: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
17: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
20: SK Wrocław News.
16: Kasia Pawlak, kolejne utrudnienia dla kierowców na wrocławskim odcinku A4. Od jutra zamknięta zostanie jedna z łącznic na węźle Kąty Wrocławskie. Równolegle trwają prace na węźle Budziszów. Polski łazik robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
21: Wygrywamy z drużynami, które mają znacznie większe finansowanie niż my, ponieważ mamy zaplecze.
16: Mówi Krystian Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Sukcesy przybliżają studentów do pracy w agencjach kosmicznych.
22: Wstała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli

Coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać, tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: energii z tego kawałka Cascada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum imienia Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tata chce schudnąć.
13: Mama chce mieć więcej energii.
14: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
12: Zróbcie to razem.
13: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
12: Umów się na diet-med.pro
15: i po reklamie.

0: No właśnie, od Miley Cyrus, Bice, PSP, Bass, Persuades, Radio USK. 22 minuty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów.

0: spotkanie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: adresy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
3: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
4: Środa pod znakiem dość wysokiej temperatury we Wrocławiu. Urośnie dzisiaj po południu do 20 stopni, a to za sprawą słońca, które będzie się pokazywać zza chmur. No i pogoda powoli zacznie się zmieniać, od jutra deszczowo i coraz chłodniej z każdym dniem.
3: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
5: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redłutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
6: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
5: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
5: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
1: SK Wrocław. Sport.
4: Kasia Pawlak. Koszykarski Śląsk Wrocław z pierwszą wygraną w Eurocupie WKS pokonał na wyjeździe włoskie Dolomiti Trento 94-81. Najwięcej punktów dla wrocławian zdobył Malik Persons. W sobotę piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk na Tarczyńskiej Arena podejmie Lecha Poznań. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:30. A Maciej Janowski wraca do żużlowego Grand Prix. Wrocławianin otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny cykl Mistrzostw Świata. Magik wróci do rywalizacji po 3-letniej przerwie.
8: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskopa Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę w Esce.

0: Poza tobą nic i Litka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę, syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
5: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Joszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: I po reklamie.

codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: Są takie piosenki, które powinny grać do końca. To jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie. Ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
10: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Psalterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psalterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
18: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: I po reklamie.

0: ale z tego numeru stał się hit. Tovlo, Check In Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
3: BMW. Radość z jazdy. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
4: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
5: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny.

0: Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
4: Uwaga, na Gajowickiej zmiany. Remont przekładany jest z jednej jezdni na drugą, a to wszystko potrwa do jesieni przyszłego roku. No musimy wytrzymać, żeby było lepiej. Dzisiaj kolejny ciepły dzień, do 20 stopni maksymalnie. Sporo chmur, ale słońce też się będzie pokazywać. Jutro deszcz.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
6: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
5: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
7: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji. Dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotylli obrony Wybrzeża.
8: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
5: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
9: SK Wrocław. Na czasie.
4: Kasia Pawlak, trwają zapisy do tegorocznego Wrocłoku. 11 listopada 4 trasy, po drodze punkty do zaliczenia, pieczątki. Na mecie dostajemy pamiątkowy medal. W sobotę 10 października muzyczna propozycja dla fanów Mroza. Artysty z Wrocławia zagra w hali stulecia w ramach trasy Odpowiedni moment. Będą nowe kawałki i największe hity z ostatnich 15 lat. A już 22 października odbędzie się wielka integracja studencka. To coś dla tych, którzy zaczynają właśnie przygodę z Wrocławiem. Szczegóły w internecie.
10: 11 jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mą niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, hi, to Wirło Miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński New Con już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
8: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
9: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
5: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
8: I po reklamie.

0: to jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatea, teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się wesce. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
19: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
20: Kierowcy korzystający z autostrady A4 tuż pod Wrocławiem muszą przygotować się na utrudnienia. Wyłączona z ruchu będzie południowa łącznica węzła Kąty Wrocławskie. Objazd poprowadzi kierowców zupełnie innymi węzłami. Patrzymy na znaki. Na szczęście kolejny ciepły dzień do 20 stopni. Jutro będą potrzebne parasole.
16: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. Progress Gym.pl.
21: Na program zaprasza sponsor.

0: opuszczonych zapór.
1: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
2: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
0: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
3: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
0: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
4: SK Wrocław. Na czasie.
5: Kasia Pawlak. Planszówki wracają do łask. Retro weekend w czasoprzestrzeni we Wrocławiu. Games and Vintage Day. Dwa dni dla fanów gier, klasycznych konsol i klimatu właśnie retro. Dyni i kino. W niedzielę festiwal dyni w Ogrodzie Botanicznym, a w Heliosie między innymi lalka oczywiście oraz Verity coraz większy mrok i zapomniana wyspa. A moda i woda w Hydropolis to między innymi kreacje Gosi Baczyńskiej i młodych projektantów zwracające uwagę na szacunek dla wody. Jest tam też ławka zrobiona z ciuchów z poliestru.
6: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia ze SK. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12:01, a Westy już grają.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. O, to jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. Okay. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. To promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki, bar and food court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
17: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpala

0: Natalie i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, dość, że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
7: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
8: BMW. Radość z jazdy.
9: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
12: I po reklamie.
13: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: to jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl

0: 13, Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
1: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
2: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
1: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
2: Tak, to jest uczeń tej placówki.
1: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
3: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
1: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
0: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Cagon, japoński naukowiec Kenzo Soai, laureatami Nagrody z Chemii.
4: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
0: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
5: SK Wrocław. Na czasie.
6: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Japońska kuchnia, japońska tradycja, wszystko co japońskie już w najbliższy weekend w czasoprzestrzeni będzie. W sobotę i w niedzielę czeka nas targ japoński Newcon. No i właśnie na nim wszystko co japońskie znajdziemy. Będą też konkursy na przykład cosplayu czy z japońska motoryzacja, ale wydarzeniem towarzyszącym będzie Games and Vintage Days, czyli zlot, wystawy, no i oczywiście ludzie związani z retro graniem. Będzie można pograć, odświeżyć sobie te naprawdę stare tytuły. Przypomnijmy, w czasoprzestrzeni w najbliższy weekend, sobotę i niedziela.
7: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichusza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. I to był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
8: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
16: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
15: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
16: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
15: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie. SK.

0: Timbaland, Nelly Furtado i jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane: czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy na

0: www.mac.pl.
1: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy!
14: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
6: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
10: Nie ma tragedii, jeśli chodzi o ulicę Wrocławia. Pamiętajcie tylko o zwężeniu na AOW za węzłem Wrocław Przepole w kierunku Kudowy. To przez awarię dylatacji. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 20 stopniach dzisiaj, jutro 23 i więcej słońca, a weekend z 15 zaledwie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
20: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
21: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
20: Tak, to jest uczeń tej placówki.
17: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.

0: godzinę.
1: SK Wrocław. Na czasie.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Pogoda bardzo powoli, ale zaczyna się robić bardziej jesienna. Będzie to na pewno widać w weekend, więc jak jesień, no to oczywiście dynie. I Dolnośląski Festiwal Dyni już w najbliższą niedzielę w Ogrodzie Botanicznym będzie można, no właśnie, pooglądać dynie, nabyć dynie, a później w następnym tygodniu czeka nas taka gratka przy tym festiwalu, bo będą iluminacje dyniowych rzeźb od 13 do 18 października właśnie w Ogrodzie Botanicznym. Szczegóły i dokładne godziny na ich stronie.
3: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons czy Sylwia Grzeszczak. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunika, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126. bramkę, w 208. spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Joszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Nena Morena, antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. Już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus, tak tankować za 7,71, naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN to te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia SK. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westę, za moment.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wygenerowaną z AI.

0: Aloner i Back to Yours w Radiu SK tuż przed godziną 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sointa i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
12: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
18: Coraz dłuższe korki zaczynają się tworzyć na ulicach Wrocławia. Jest nas naprawdę sporo, popołudniowy szczyt się zaczął. Most milenijny, Klecińska do Fatu. Na Śródmiejskiej też uważajcie na miejsca, gdzie są prowadzone remonty. Jutro pogoda ma być nieco lepsza, 23 stopnie, więcej słońca, ale do wieczora. Wieczorem popada.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati. Przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
20: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
21: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
20: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
19: A mieszkańcy są w szoku.
22: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
23: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
19: usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie Szpitala Południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w Szpitalu Południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół, Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA

0: Witajcie kochani, 2 minuty po 15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenię Cinek?
1: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
0: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co dziecinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Koroszczel z Radia SK. No,
0: pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Koroszczel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na SK-owym Messengerze i my będziemy za chwilę do Was oddzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć, Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzysz, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź, rzeczywiście.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt
3: ale
0: na Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i prawda. Na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie. Że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz. Odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
1: Pa. Państwa Miasta w Radiu SK.
5: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
11: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
11: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
12: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
16: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj. Chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie. Tak?
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę. A ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo.

0: Swear Just Like a Pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli jest co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka, tego co czym w szybę stuka.
1: Nie, sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
11: I po reklamie. Esko.

0: Body i To Flow w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, ta Tove Lo pewnie czytała Muminków,
1: nie? Nie, tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę news.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
2: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
9: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław, Paprotna 14A.
20: Nieco więcej przejaśnień zapowiadają nam ludzie od pogody na jutro dopiero, ale też do późnego popołudnia. Po wieczorem więcej chmur się pojawi we Wrocławiu i zacznie padać, 23 stopnie maksymalnie i później ochłodzenie. Na ulicach Wrocławia naprawdę ciasno, także cierpliwości kierowcy życzę wam do dużej.
9: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
2: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
18: 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
21: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
18: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
22: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
18: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
23: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
18: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima. Tłumaczy mi

0: informacyjnej. Tańta i Korościel, czyli Eska w Radiu Eska.
1: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
2: i Marcin Sońta.
1: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu Eska.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują tę pizzę, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan Boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: za tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK, będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem w ogólniaku kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. A mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich trochę, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów półpiłkarza. Dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, bo ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: Faruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego. Czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami
2: Marcin. Witamy cię, Marcin.
3: Witam serdecznie.
2: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
3: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
2: A po co?
3: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść, wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest później... countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
3: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
2: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
3: Nie ma.
2: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na Wojas.pl, co ty na to?
3: Jestem za.
2: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
3: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
3: Dzięki wielkie.
2: Pa. Wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na SK.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tata chce schudnąć.
17: Mama chce mieć więcej energii.
18: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
16: Zróbcie to razem.
17: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
16: Umów się na diet-med.pro.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
21: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
20: Nie, a powinnam?
21: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
20: I możesz z nich korzystać?
21: Jasne, w każdej chwili.
20: To i ja się zapiszę.
21: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
22: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
25: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej. Tup, tup, tup, tup, tup w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest Liberty Motors, www.libertymotors.pl. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy, www.green-mountain.pl.
24: Spore utrudnienia na S5 między węzłem Wrocław Północ a Krynicznem. Tutaj w obu kierunkach przyjdzie postać w tej chwili kierowcy. Nie dość, że są zwężenia przez remonty, to także stłuczka tutaj miała miejsce. 23 stopnie jutro, ale lepiej zabrać ze sobą parasol wychodząc z pracy, bo wieczorem może się przydać.
23: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu. Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
1: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
0: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
0: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastianem.
3: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, prosiłbym o 30 lat.
0: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
21: SK Wrocław. News.
25: Krzysiek Staszkiewicz. Wynieśli miedzi na co najmniej 5,5 miliona złotych. Dwóch 37-latków przez ponad pół roku ukradło prawie 30 ton z jednego z wrocławskich zakładów produkcyjnych. Sprzedawali ją na złomowisku. Grozi im do 10 lat za kratami. Kolejne remonty na Krzywoustego we Wrocławiu to w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. W ubiegłym roku wyremontowany został odcinek od Alei Bricknera do mostu na Widawie w kierunku Długołęki. Teraz robotnicy wymienią asfalt między mostem na Widawie a Aleją Poprzeczną w kierunku centrum. Frezowanie ruszy w przyszłym tygodniu, a prace potrwają do końca listopada.
26: Sońta i Korościel.
27: Czytni SK.
26: Radio SK.
28: To jest Radio SK. Kochani, 17:02. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w złotych tarasach. Wiesz?
29: Co ciekawe, miał własną torbę.
28: Właśnie. I w tej...
29: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julię Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: To on jest biznesmenem.
1: On jest biznesmenem, no. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. A tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. To akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Ty bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś. Co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: No, to fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no, pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
23: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym, siłowni, klubu fitness i sauny, oferujący miejsce na trening i regenerację. Wrocław Paprotna 14A.
24: Uważajcie kierowcy na S5 między węzłem Wrocław Północ a Krynicznem. Doszło do stłuczki i tam też zwężenia, także korkuje nam się w obu kierunkach ta droga szybkiego ruchu. Kryniczno też i Psary przez to stoją cierpliwość. Życzę. Nad ranem temperatura spadnie do 7, a jutro w ciągu dnia nawet do 23.
23: Sponsorem programu jest właściciel Progress Gym. ProgressGym.pl.
22: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
1: Opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
0: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
2: SK Sport News.
0: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elisa Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
2: SK Wrocław News.
24: Krzysiek Staszkiewicz. Grzywna za podpalenia. Wrocławski sąd skazał 82-letnią radczynię prawną za podpalenia wiat śmietnikowych na Biskupinie, choć udowodniono jej tylko część z serii podpaleń. Mieszkańcy nie kryją oburzenia.
3: Około 60 przestałem liczyć. Tyle lat walki. Ostatnie podpalenie, które mamy nagrane z marca tego roku.
24: Powiedział Jarosław Puchalski, zastępca dyrektora spółdzielni mieszkaniowej Biskupin. Wyrok nie jest prawomocny. 24 października upamiętnimy kolejnych urodzonych we Wrocławiu. Przed nami jesienna edycja Wrośni we Wrocław. W rejonie wzgórza Kilimandżaro mieszkańcy zasadzą 300 drzew.
20: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład Sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomoga, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Snowboros, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie, co u was, od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
9: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice. www.tartakiskra.pl.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4. miesiąca życia.

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly, Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: I po reklamie.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce? Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
10: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
14: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Wrocław na czasie.
17: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Pogoda bardzo powoli, ale zaczyna się robić bardziej jesienna. Będzie to na pewno widać w weekend, więc jak jesień, no to oczywiście dynie. I Dolnośląski Festiwal Dyni już w najbliższą niedzielę w Ogrodzie Botanicznym będzie można, no właśnie, pooglądać dynie, nabyć dynie, a później w następnym tygodniu iluminacje dyniowych rzeźb od 13 do 18 października właśnie w Ogrodzie Botanicznym. Szczegóły i dokładne godziny na ich stronie.
18: Muzyką się żyje.
19: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
0: Impreska.
19: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na Lawecie do domu nie wraca. 2 minuty po godzinie 19:00 w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: Istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś się wspomnienia. Guru Josh Project Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie, opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z
0: dobra,
2: jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na sk.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie

0: Cichosza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit A Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemdi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
9: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć! Salon łazienki.

0: łazienek Bokaro, Awicenny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pitlane. Elektryczne go-karty.
5: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
4: Galeria Wrocławia, poziom -2.
5: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia. Co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo... Proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu, bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunika i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tata chce schudnąć.
4: Mama chce mieć więcej energii.
5: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
3: Zróbcie to razem.
4: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
3: Umów się na diet-med.pro.
6: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpala

0: a nie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psałterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieszkać blisko miasta, nie rezygnując ze spokoju? Poznaj Moje Iwiny. Kameralne osiedle otoczone zielenią tuż przy Wrocławiu. Do centrum dotrzesz w 20 minut samochodem. Moje Iwiny to funkcjonalne mieszkania już od 9999 zł za metr kwadratowy. Zieleń, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele więcej. Sprawdź na mojeiwiny.archicom.pl. Archicom. Deweloper z 40-letnim doświadczeniem.
8: I po reklamie.
9: Wrocław na czasie.
10: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jesteś we Wrocławiu bez butelki wody? Możesz napić się jej prosto z miejskiego zdroju. Czy wiedzieliście, że darmową kranówkę można znaleźć w różnych punktach Wrocławia, m.in. na Placu Solnym, Dominikańskim, przy Hydropolis czy Hali Stulecia? To jeden z codziennych przykładów tego, jak gospodarowanie wodą w mieście wpływa na jakość życia mieszkańców. Więcej tego typu patentów poznamy na kongresie Miasto Woda Jakość Życia już 13 i 14 października we Wrocławiu.
11: Muzyką się żyje.
12: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115, to jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a, raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
11: Imprezka.
12: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20 to jest imprezka. Wesce Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi. Ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Promocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: I po reklamie.

0: SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie. No dobra, no, Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Robaciko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę, za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostajecie eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

Gitary mają się całkiem nieźle, cały czas. Temper City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
5: I po reklamie.
6: Wrocław na czasie.
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Japońska kuchnia, japońska tradycja, wszystko co japońskie już w najbliższy weekend w Czasoprzestrzeni będzie. W sobotę i w niedzielę czeka nas targ japoński NewCon. Będą też konkursy na przykład cosplayu czy z japońska motoryzacja, ale wydarzeniem towarzyszącym będzie Games and Vintage Days, czyli zlot, wystawy, no i oczywiście ludzie związani z retro graniem. Przypomnijmy, w Czasoprzestrzeni w najbliższy weekend, sobota i niedziela.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: SK Wrocław. SK News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
2: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
1: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
2: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
1: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się wydarzyło, teoria, powiedz,
2: tak
1: jak
2: było.
1: Twoja historia wyglądała.
2: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst.
1: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
2: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie, zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
1: Serce zabiło mocno.
2: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
1: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
2: Tak jest.
1: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
2: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
1: Myślałem, że to...
2: Nie,
1: że
2: to
1: tak
2: nie było,
1: specjalnie,
2: to nie
1: że
2: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
1: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
2: Szczerze po prostu to zrobić. Jakby
1: nie
2: tutaj
1: czekać,
2: nie ma,
1: tu
2: nie,
1: i teraz.
2: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
1: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
2: Tak.
1: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
2: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
1: trzeba skonsultować.
2: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
1: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
2: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki. Ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
1: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
3: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
4: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania, to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
3: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
4: Tak.
3: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
4: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
3: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
4: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamać, jak powiem, że 50.
3: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
4: ale
3: złożyć.
4: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
3: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
4: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
3: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
4: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
3: tak.
4: Tam pokażę swoje siły. Lolo.
3: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
4: no,
3: na temat tej piosenki.
4: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
3: Oczywiście, że tak.
4: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
3: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
4: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
3: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
4: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
3: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
4: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
3: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
4: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc... No, po polsku w skrócie.
3: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
4: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
3: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
4: No też nie samemu, z partnerem.
3: Jak do tego wyjesz? To bez rodziców.
4: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
3: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
4: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
3: Tak. Pojawić? Mhm.
4: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
3: Czyli tak, życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
4: Tak.
3: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
4: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
3: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
4: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
3: Pobądźmy.
4: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
3: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
4: Bardzo dziękuję. i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
1: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla Was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie.
0: SK Wrocław News.
5: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz po raz kolejny w Eskowym studiu. Tym razem porozmawiamy sobie trochę o tym, że przyszła jesień, ale to nie znaczy, że skończyły się wydarzenia we Wrocławiu, bo tych w dalszym ciągu jest sporo. Mowa o m.in. koncertach, które organizuje dla nas Strefa Kultury Wrocław. Razem ze mną pani dyrektor Strefy Kultury Wrocław, Olga Nowakowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: No właśnie, październik się zaczął, już parę wydarzeń za nami i w Imparcie, i w Firleju, więc prześledźmy trochę, jak ten kalendarz na październik zapowiada się w tych dwóch waszych instytucjach.
6: No jak pan redaktor powiedział, że październik to jesień, ale to nie znaczy, że się właśnie kończy. Wręcz odwrotnie, w instytucjach kultury przychodzi jesień i się zaczyna. I u nas też się oczywiście zaczyna, jest bardzo gęsto, bardzo dużo i w Impar Centrum, i w Firleju. Jak zwykle dla państwa gramy wyjątkowe koncerty, wyjątkowe przedstawienia. Październik jest faktycznie wyjątkowy, obfituje w różnego rodzaju koncerty, absolutnie różnego rodzaju koncerty muzyczne. I tak na najbliższe 11 października do Impar Centrum naprawdę bardzo, bardzo serdecznie państwa zapraszam na wyjątkowy koncert Mirce Kent Schmidt Quintet z udziałem Krzysztofa Herdzina. Tytuł koncertu: Młynarski, bynajmniej. Czyli oczywiście nowe aranżacje tekstów i piosenek Wojciecha Młynarskiego. Swoje umiejętności wokalne oczywiście zaprezentuje Wojciech Merczek, świetny wokalista, aktor, absolutnie jest takim zacięciem teatralnym. Wejdzie w dialog z Piotrem Schmidtem, jednym z najwyżej cenionych polskich trębaczy, a aranżacje całe zrobił i oczywiście przy fortepianie nikt inny jak Krzysztof Herdzin. To jest zestaw wyjątkowy, idealny i oczywiście w repertuarze najświetniejsze utwory Wojtka Młynarskiego. Bardzo serdecznie na 19 zapraszam państwa 11 października. Tydzień później, 18 października, też w Impar Centrum, bo może najpierw powiem, co w Impar Centrum, co na dużej naszej scenie, bo też tydzień później, 18 października, ale tutaj uwaga, o 18. 18 o 18. Fantastyczny koncert artysty z Bośni. Generalnie koncertuje w Europie, w Polsce pierwszy raz. Pierwszy raz będzie w Polsce i pierwszy raz oczywiście we Wrocławiu i w Strefie Kultury Wrocław na naszej scenie. Bożo Wreczo ze swoim programem Sevdachology. To jest niezwykły artysta, bo on generalnie ma głos taki liryczny tenor, ale bardzo płynnie łączy pierwiastki żeńskie i męskie. Gra muzykę bałkańską, ale w bardzo nowoczesnych aranżacjach. Co jest pięknego w tym człowieku, to to, że przede wszystkim on funkcjonuje na co dzień w bardzo patriarchalnym społeczeństwie Bośni. No i oczywiście tam jest, można powiedzieć, wyklętym artystą. Ale to jest ikona wolności i naprawdę awangarda wielkiego formatu. Artysta, który piękny w ogóle, on jest po prostu piękny. Świetnie się prezentuje na scenie, cudownie śpiewa, ale w ogóle patrzenie na niego jest niezwykłą przyjemnością, bo on łączy właśnie te pierwiastki żeńskie, czyli faktycznie występuje w makijażu, występuje w długich sukniach, występuje takich stylizowanych trochę bałkańską kulturą, występuje na wysokich obcasach, a jednocześnie nosi brodę pięknie przyciętą i ma fantastyczne tatuaże. To znaczy, no, taki, można powiedzieć, queerowy artysta. Ale cały jego występ jest po prostu niezwykłym wydarzeniem, bo to jest nie tylko uczta do tego, żeby zobaczyć kogoś, kogo można zobaczyć na co dzień, my oglądamy w telewizji, ale to jest człowiek, którego możemy zobaczyć na żywo, który zaprezentuje dla państwa fantastyczny repertuar i jest absolutnie prawdziwy we wszystkim, co robi. Więc to jest koncert, którego państwo nie możecie ominąć. Bożo Wreczo, Sevdachology, 18 października o 18 w Impar Centrum. 24 października, niecały tydzień później, kolejny fantastyczny koncert, znowu zupełnie inny. Bo Marcin Januszkiewicz z piosenkami Jacka Cygana w programie pod tytułem Pokolenie Y. No i oczywiście będzie to takie muzyczno-multimedialne spotkanie twórczości Jacka Cygana z artystyczną wrażliwością Marcina Januszkiewicza. Marcin Januszkiewicz ma swoich fanów i to zagorzałych. Zapraszam Państwa wszystkich. Jeszcze kilka biletów zostało, zresztą tak na pozostałe koncerty jest trochę biletów, ale nie jest ich zbyt dużo, więc zapraszam Państwa na naszą stronę strefakultury.pl. Rezerwujcie, kupujcie bilety, bo naprawdę tych trzech koncertów, czyli Myrczek Schmidt Quintet i Krzysztof Herdzin, czyli absolutny fantastyczny jazz, Sevdahology, czyli zupełnie inny obszar muzyki, ale też fantastyczny w wykonaniu, w najwyższej klasie wykonania Bożo Wreczo i Marcin Januszkiewicz z cudownym głosem, to jest też postać taka, że po prostu fenomen, jeśli chodzi o scenę, no i to jak śpiewa piosenki Jacka Cygana, wszyscy znamy, to są fantastyczne utwory, wszyscy znamy Pokolenie, Czas nas uczy pogody, Wypijmy za błędy, C'est la vie, Paryż z pocztówki i tak dalej. Wszyscy to znamy. Tak więc te trzy koncerty, proszę Państwa, w Impart Centrum w październiku, zupełnie inne, wszystkie wyjątkowe, na wszystkie bardzo Was serdecznie zapraszam. Natomiast jeszcze pozostaje nam Firlej, bo my mamy jeszcze taką naszą mniejszą scenę w Firleju. I w Firleju mamy oczywiście też fantastyczne koncerty w ramach naszych cykli, bo tam też mamy nasze cykle takie muzyczne i nie tylko, bo także teatralne. W ramach cyklu przed premierą Angelika Wójcik, Angelika, ale generalnie pisze się Angelika. Jest to aktorka i wokalistka, zdobywała doświadczenie na scenach Teatru Muzycznego Kapitol i Teatru Pieśni Kozła, czyli nasza wrocławska tutaj artystka. W Firleju zaprezentuje repertuar łączący świat właśnie teatru muzycznego z polską piosenką artystyczną. Zaśpiewa utwory z musicali takich jak Hamilton, Hadestown czy The Color Purple. I to jest jeden cykl. Drugi cykl, kolejny cykl, który Państwo uwielbiacie i tutaj, żebym Państwu nie skłamała, prawie biletów już nie ma. Ale to jest oczywiście męska strona piosenki. Uwielbiacie ten cykl, bo to są mężczyźni, którzy pojawiają się u nas na scenie ze swoimi męskimi, czasem sentymentalnymi, czasem lirycznymi, a czasem lekko dowcipnymi programami. Artyści, mężczyźni, którzy występują właśnie na scenie, bo to zazwyczaj takie liryczne piosenki, to można powiedzieć artystki wykonują, a tutaj zapraszamy właśnie aktorów, wykonawców w ramach cyklu właśnie męska strona piosenki, czyli męski punkt widzenia. I Marek Dyjak, 16 października Marek Dyjak w programie Mężczyźni. Będzie się działo, to będzie, będą to utwory i w ogóle cały koncert, który będzie rezonować w całym na pewno ciele. Będzie można się, panie szanowne, będzie można się pośmiać. I jeszcze na koniec 25 października znowu zupełnie inny obszar, czyli muzyka alternatywna, muzyka awangardowa, ale też trochę jazzowa, bo w Firleju 25 października zespół Koza z Kubą Więckiem. Kuba Więcek, znany Państwu młody, fantastyczny jazzman, światowej już sławy, ale to jest taki jazzman, który łączy jazz z różnymi innymi muzykami. Lubi to odkrywać, lubi łączyć właśnie muzykę jazzową z muzyką alternatywną i tutaj stworzyli razem z zespołem Koza fantastyczny program. Wyruszają w trasę podsumowującą ich 5 lat wspólnej działalności i uwaga, wydane 3 płyty, bo oni wspólnie 3 płyty wydali. No i wiadomo, że ta muzyka to wyrasta trochę ze takiego ze spotkania pomiędzy właśnie jazzem, współczesnym jazzem z eksperymentalną produkcją hip-hopową. Będzie się działo tutaj też, uwaga, biletów za dużo już nie ma. Tak więc październik. Mocno, ciekawie, interesująco i bardzo dużo w Strefie Kultury Wrocław.
5: Poza tym też mamy oczywiście spektakle, które są co 2 tygodnie, jeśli dobrze
6: pamiętam.
5: Tak, no
6: oczywiście to już
5: jeden
6: to
5: w ogóle, już za nami w październiku.
6: Jeden już za nami, tak, jeden już za nami. Mamy spektakle w ramach cyklu z Firlej Dzieciom. To są takie, oczywiście zapraszamy Państwa ze swoimi pociechami w różnym wieku, bo przychodzą do nas dzieci bardzo, bardzo malutkie i takie kilkulatki, a później te dzieci są tak, bo ten cykl mamy już od wielu lat i bardzo się dzieciom podoba i później ludzi, nawet te takie młode nastolatki też do nas nadal przychodzą, a jak już te nastolatki wyrosną, to słuchajcie Państwo, nawet dorośli przychodzą do nas na te bajki dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że te bajki są o tyle wyjątkowe, że co dwa tygodnie prezentujemy dla Państwa inną bajkę. W innej formie teatralnej, w innym stylu, inne zespoły, inne teatry. Raz jest to teatr dramatyczny, raz jest to teatr muzyczny, trochę pantomimy, trochę teatru cienia, trochę teatru przedmiotu. No dzieje się i faktycznie w niedzielę, co dwa tygodnie w niedzielę, w ramach cyklu Firlej Dzieciom o godzinie 12, takie niedzielne poranki dla dzieci, prezentujemy dla Was spektakle. Już jeden mamy za sobą, Pomelo jest zakochany. Cudowna, fajna, urocza po prostu bajka, ale jeszcze jeden przed nami, 18 też października. Pan Tom buduje dom. I to jest taka trochę teatralna lekcja architektury dla najmłodszych. Ciekawie, zapraszam Państwa i dorosłych, no i z pociechami.
5: Wiem, że mieliśmy się skupić na październiku, ale to tak troszeczkę może wybiegnijmy te parę dni do przodu. Nie wiem, na ile możemy, ale koniec października to zazwyczaj imprezy halloweenowe. Czy tu u Was coś w tym klimacie będzie? Ja widzę, że 2 listopada...
6: Tak, mamy zaduszki, oczywiście. No to znaczy, absolutnie możemy wybiec na początek listopada, chociaż u nas w listopadzie też bardzo bogato. Ja tutaj Państwu po prostu nie chcę wszystkiego naraz zdradzać. Może mnie pan redaktor Krzysztof zaprosi jeszcze raz, to Państwu opowiem o tym, co u nas w listopadzie. Natomiast faktycznie, jak mamy jeszcze chwilę, to opowiem. 2 listopada zaduszki jazzowe, czyli najlepszy, nie tylko wrocławski, nie tylko polski, ale jeden z najlepszych trębaczy światowych, czyli Piotrek Wojtasik. Cudowny jazzman, cudowny trębacz. Tego się nie da opisać, jak ja jako muzyk mówię, jestem zachwycona, naprawdę zachwycona, jak Piotr gra. Piotr czasami, mamy taką umowę między nami, że jak czasami nie ma gdzie poćwiczyć, to ja go ściągam do siebie, do Impart Centrum i tam mu daję taki pokoik i on sobie ćwiczy. I muszę się Państwu przyznać, że podsłuchuję go. Naprawdę. Bo tak jak Piotr ćwiczy, to wiecie, czasami jak muzycy ćwiczą, to bywa ciężko. A tutaj to, jak Piotr ćwiczy, to już jest po prostu miód na uszy. To jest coś niezwykle przyjemnego. I teraz Piotr tutaj wystąpi oczywiście w fantastycznym składzie z pozostałymi muzykami na zaduszki. W zeszłym roku dla Państwa zrobiliśmy też zaduszki z Piotrem Wojtasikiem i cieszyło się to ogromnym Państwa zainteresowaniem. Zapraszam jeszcze raz z nowym składem, z nowym materiałem na zaduszki. Nie chcę więcej za bardzo zdradzać, bo to też niech będzie trochę niespodzianka. Miejcie Państwo pewnego rodzaju zaskoczenie, co tym razem Piotr Wojtasik ze swoimi ulubionymi muzykami dla Państwa zaprezentuje. I to jest na zaduszki, czyli Dzień Zadusznych, czyli 2 listopada. Natomiast 6 listopada zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Znowu będziemy po drugiej stronie sceny muzycznej, czyli 6 listopada gramy trzeci raz w Rockout, czyli festiwal rockowy. Może nie jest na zewnątrz, może kiedyś wyjdziemy, od czegoś trzeba zacząć. To jest takie najmłodsze dziecko festiwalowe Strefy Kultury Wrocław, czyli w Rockout. I w tym roku, 6 listopada w piątek o 20 zaczynamy. Zapraszam Państwa na cudowny, naprawdę cudowny, ale mocny i gitarowy wieczór z wrocławskim zespołem Polimorfizm. Wszyscy znamy Damiana Godlewskiego. Cudowny, fantastycznie grający młodzi artyści z Wrocławia, po czym zaraz po nich wystąpi, uwaga, może trochę nie rockowy, ale trochę rockowo bardziej punkowy dla średniego pokolenia zespół, czyli Leniwiec z Jeleniej Góry. I na koniec dla Państwa wystąpi Wirefall. Ja ich uwielbiam, ale w tym roku wystąpił z nowym frontmanem, z nowym materiałem, z nowym frontmanem, więc będzie się działo, będzie bardzo muzyczne, będzie bardzo gitarowo, będzie bardzo mocno, będzie cudownie. Piątek, 6 listopada o 20 w Firleju. Zaczynamy.
5: Mamy październik, mamy początek listopada. Można powiedzieć, że przy tych temperaturach, które jeszcze są nie najgorsze, ale wkrótce mają się zmienić, będzie można się i w Firleju, i w Impart Centrum trochę rozgrzać dzięki Strefie Kultury Wrocław.
6: Mam nadzieję.
5: Dziękuję bardzo za przybycie, za zdradzenie tego, co się będzie działo. Na koniec tylko przypomnijmy, gdzie szukać szczegółów, no i oczywiście, gdzie schylać się po bilety.
6: Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na absolutnie na naszej stronie internetowej www.strefa.strefakultury.pl. Tam są wszystkie informacje, całe nasze kalendarium i wszystkie informacje o wszystkich koncertach, nawet tych, które już ogłaszamy dla Państwa na przyszły rok. Tam też przy każdym koncercie jest taki, jak to się mówi, baton, czyli guziczek, którym można kliknąć i odeślę Państwa, możecie sobie od razu kupić bilety przez stronę internetową, a jeśli ktoś lubi przyjść i po prostu do kasy, bo są też tacy ludzie, tradycjonaliści, którzy lubią przyjść i po prostu fizycznie kupić sobie ten bilet w kasie. Zapraszam Państwa do naszych kas, dwóch kas. Jedna stale otwarta w Impar Centrum przy Piłsudskiego 19 od godziny zawsze 12 do 18 jest czynna dla Państwa i druga kasa w Firleju zawsze na godzinę przed koncertem.
5: Moją gościnią pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury Wrocław. Dziękuję bardzo za przybycie.
6: Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: SK Wrocław News.
5: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów, w której porozmawiamy sobie trochę o kolei na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Ta istnieje już od ponad 180 lat. Wpłynęła na rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny. A jak to wszystko się zaczęło, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
7: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o historii?
8: Michał Wychodil, rzecznik prasowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz przewodnik. Że jest to historia niebywała, historia związana z tempem naszego życia i zmianą, które odczuwamy aż do czasów obecnych. Dlaczego? Prusy, które tu kiedyś były na tym terenie Dolnego Śląska, bo wtedy kolej powstawała, kiedy Polska nie było jeszcze ponownie na mapie Europy, były 11 państwem na świecie, które posiadały kolej żelazną. Choć pierwotnie ojczyzną powstania pierwszej kolei żelaznej jest Wielka Brytania, to warto wiedzieć jako ciekawostkę, że skąd nazwa kolej? Od kolein też. W starożytnym Rzymie były rydwany, które poruszały się w kolejnach, specjalnych rowkach, w drogach brukowanych. Stąd się to wzięło, więc wbrew pozorom kolej ma jeszcze korzenie w starożytnych czasach. Żeby było ciekawie, pierwszy parowóz na Śląsku pojawia się w 1816 roku, czyli świeżo po wojnach napoleońskich. Niestety akurat budżet państwa pruskiego był zmęczony. Co to znaczy? W XVIII wieku trwały siedmioletnie wojny o Śląsk. To wtedy właśnie Śląsk przejdzie pod panowanie pruskie z austro-węgierskiego. Więc kolej powstawała w tych czasach. I mimo, że w pierwszej połowie wieku XIX już planowano, proszę sobie wyobrazić, około 200-kilometrową linię łączącą stolicę Dolnego Śląska z Górnym Śląskiem, bo na przykład spław węgla z Górnego Śląska do Wrocławia przy niesprzyjających warunkach pogodowych żeglugą śródlądową trwał nawet do 2 lat. To wydaje się niebywałe, ale to kolej zmieniła tutaj nasze tempo życia. To dzięki niej pojawił się czas urzędowy, wzrosło zatrudnienie w fabrykach, a nawet ruchliwość społeczna, bo podróżowano dyliżansem konnym i taka podróż trwała czasem po województwie, po regionie od kilku dni do 2 tygodni. To kolej jako pierwsza sprawiła, że wyjechaliśmy rano, ale mogliśmy już wrócić wieczorem z powrotem. I jak się oblicza, przez wcześniejsze wieki nie było takiego tempa postępu, jak od momentu pojawienia się kolei żelaznej. Co tyczyło się tak samo Dolnego Śląska. Więc pierwsze połączenie kolejowe powstaje między Wrocławiem a Oławą w 1842 roku. I tempo prac budowy tej linii, która miała połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem, a konkretnie z Mysłowicami, było chyba dość imponujące jak na tamte czasy, bo jeszcze w ciągu 2 lat przed otwarciem tego pierwszego odcinka do Ławy wykonano prace ziemne w rejonie brzegu i Opola pod budowę toru. Do Opola kolej dotarła w zaledwie rok później. No i tak się rozwija ta kolej. Żeby było ciekawiej, to nie państwo najpierw je budowało, tylko towarzystwa prywatne. Ci, którzy mieli pieniądze, właśnie, że ten budżet pruski nie miał wystarczających środków i te towarzystwa powstawały jak grzyby po deszczu, przyjmując nazwy połączeń, które chciały stworzyć. Niektóre powstały, inne nie zostały wzięte pod uwagę. Mieliśmy też drugą taką ważną linię od października 1843 roku. Wrocław? Właśnie. Dlaczego mamy nazwę dworca Wrocław Świebodzki? Od Świebodzic położonych za Jaworzyną Śląską. Jako ciekawostkę dodam, że w XIX wieku w Szczecinie istniał dworzec wrocławski. Nadawano nazwy od stacji początkowych i końcowych, więc to było drugie takie ważne połączenie. Wrocław Świebodzki do Świebodzic za Jaworzyną. Później ta linia została przedłużona do Wałbrzycha. Kto był ważnym udziałowcem towarzystwa, jakie budowało to połączenie? Hochbergowie, właściciele Zamku Książ i kopalń w Wałbrzychu, no bo jak wcześniej miałem konia, a buchający parą i dymem stalowy smok, parowóz zastąpił nam tego konia, no to jest dźwignia handlu i przemysłu. Nie przypadkiem z boku wejścia dworca Świebodzkiego, gdzie obecnie znajduje się scena Teatru Polskiego, są dwie ważne postaci, oparte o posąg parowozu, mianowicie Hermes i Industria. Hermes jako bóg handlu, ruchliwości społecznej, natomiast Industria, uosobienie bogini Minerwy, Newry jako ta, która czuwa nad rozwojem tego przemysłu. Dzięki kolei to wszystko się zmieniło. Nawet nasze smartfony, które mamy obecnie, nie jest przesadą, że doszło dzięki temu, dzięki pojawieniu się kolei na tych terenach. Była tutaj gęsta sieć jak pajęczyna, bo my to, co na co dzień widzimy, to jest kolej normalno-torowa, czyli chodzi o rozstaw szyn, który my w Polsce mamy 1435 mm. Natomiast były jeszcze koleje wąskotorowe o węższym rozstawie szyn i na nie składały się nie tylko koleje wąskotorowe, tak jak Trzebnicka Kolej Wąskotorowa, czy dzisiaj istniejąca w Środzie Wielkopolskiej, która jest atrakcją turystyczną. Ta z Trzebnicy dojeżdżała też do Wrocławia, a dalej dojeżdżała aż do samych Sulmierzyc przed Milicz. No to były jeszcze kolejki wewnątrzzakładowe i nawet tutaj niedaleko w centrum Wrocławia znajdowały się do niedawna szyny za budynkiem, gdzie mieści się siedziba Solidarności, przy Placu Solidarności. Dawniej to była niemiecka fabryka cygar i tytoniu i takich kolejek używano do przełożenia ładunku, urobku, a nawet rzeźnia miejska, już nieistniejąca w miejscu, gdzie jest obecnie galeria handlowa, też posiadała taką kolejkę i aż dwa tory dochodziły do bramy wjazdowej. My tego już dzisiaj możemy nie zauważyć gołym okiem, ale na Kowalach, gdzie biegnie linia tramwajowa, przechodziła również linia takiej kolejki przemysłowej, przecinając te tory i ulice. Były jeszcze kolejki folwarczno-polowe. Co to znaczy? Które zwoziły, nie jak ciągnik dzisiaj pospolicie, ale płody rolne z pola. I one były najpierw, te wagoniki były ciągnięte konno, później pojawiają się lokomotywki spalinowe czy parowe. Cukrownia Klecina, którą mamy we Wrocławiu, posiadała aż trzy rozstawy. Normalno-torową kolej, bocznicę, jedyną jaka po Niemcach przetrwała, zelektryfikowaną po II wojnie, której elektrowóz naprawiano w zajezdni tramwajowej Borek. I jeszcze dwie kolejki wąskotorowe o dwóch rozstawach, chociaż jedno źródło mówi, że przekute z 600 mm na 750, to one dojeżdżały, te kolejki, pod dzisiejszą autostradą, aż za Ślęzę Zabielany i zwoziły buraki. Także ta kolej była jak gęsta pajęczyna. Tu powstała kultura techniczna i nasza linia z Wrocławia do Uławy jest najstarszą linią na obecnych ziemiach polskich. Jeszcze starszą niż znana druga ważna historyczna kolej warszawsko-wiedeńska, która powstała w zaborowym Królestwie Polskim. Więc warto to wiedzieć, że mamy najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, który jest zaniedbany i czeka na renowację. Znajdujący się przy ulicy Małachowskiego za pocztą, dworzec górnośląski. To był ten pierwszy dworzec, z którego wyjechał pierwszy pociąg, w którym było ponad 100 pasażerów. Nie było wtedy kobiet w 1842 roku. Kolej też pokazała zmienne stosunki między płciami, bo kolej też w pewnych aspektach przyczyniła się do emancypacji kobiet. Jest to osobny temat. Natomiast wtedy byli sami mężczyźni, a parowóz, który ciągnął te wagony do Uławy, nosił wdzięczną nazwę Silesia, czyli Śląsk. No i dopiero dworzec główny, Wrocław Główny, niczym zamek neogotycki, oparty na neogotyckim stylu, na gotyku Tudorów, powstał w latach 50. XIX wieku właśnie z połączenia dwóch towarzystw kolejowych, czyli kolei poznańsko-głogowskiej i tej właśnie górnośląskiej. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej budowało tą linię do Uławy i dalej na Górny Śląsk. Po złączeniu, prawda, zbudowano duży dworzec kolejowy, który znamy do dziś, ale jeszcze, żeby było ciekawiej, tory nie biegły po estakadzie, tak jak dziś ponad poziomem ulic, aby ruch był bezkolizyjny, ale przez wnętrze hali, gdzie mamy kasy i lokale gastronomiczne. To podniesienie w środku hali, gdzie są lokale gastronomiczne, to jest dawny peron. No i chodziło o to, żeby ruch był bezkolizyjny. No, wyobraźmy sobie dzisiaj przy takiej ilości samochodów, którą obecnie mamy, że jeszcze mamy kilkutorową linię, która przecina nam Powstańców w poziomie ulic, nie wiem, Grabiszyńską i o Jezu, co by się działo i tak na co dzień się dzieje. Więc estakada też jest historyczna i powstała na samym początku wieku XX. Jest jedną z takich ciekawszych architektonicznie, ma różne detale ozdobne, bo trzeba wiedzieć, że dworzec powstał w dwóch stylach. Wtedy to był neogotyk, a jak rozbudowano dworzec i podniesiono te tory, to była secesja. I ona się fajnie spina z tym neogotykiem. Trzeba zwrócić uwagę na detale, bo one mówią o secesji. To są te takie zawijasy, nieco roślinne, prawda, secesja, takie sterczyny dekoracyjne na krawędziach hal peronowych. I tu ciekawostka, której my jako podróżni dzisiaj nie zobaczymy, bo parowozy codziennie już nie jeżdżą. Hale peronowe dworca głównego są zbudowane w taki sposób, że po stronie wschodniej jest część krótsza, a po zachodniej dłuższa. Chodziło o to, żeby składy, które były z parowozami wtedy, te krótsze stały po tamtej stronie wschodniej, by nie dochodziło do zadymienia, a te dłuższe tam, gdzie dłuższe hale. To miało też swoją celowość, taka konstrukcja. No i więc przetrwały w tym charakterze do dziś. Mało tego, wspominałem, że te towarzystwa były prywatne. To też jest fenomen w regionie, bo we Wrocławiu mieliśmy trzy dworce dosłownie obok siebie. Dworzec Świebocki, o którym wspominałem, i obok do dzisiaj, gdzie powstała trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, ona biegnie po starotorzu dawnej kolei dolnośląsko-marchijskiej. Ten budynek z jednym skrzydłem i wieżą to jest część nieistniejącego dworca kolei dolnośląsko-marchijskiej. I starotorze wykorzystano pod budowę linii linii tramwajowej. Skąd nazwa Dolnośląsko-Marchijski? Od połączenia Dolnego Śląska z Marchią Brandenburską, czyli Berlinem. A i jeszcze był dworzec kolei prawego brzegu Odry. On nie przetrwał, ale jest budynek, który na co dzień może nie zwracać nam uwagi na siebie. Mieści się tam Polski Związek Głuchych przy Braniborskiej. To jest budynek dawnej dyrekcji kolei prawego brzegu Odry. I na dowód tego proszę zwrócić uwagę, na dachu, na gzymsie jest taka na szczycie tarcza herbowa. W niej jest uniwersalny symbol kolejnictwa, który mówi o jego przeznaczeniu. Uskrzydlone koło i koło półośka, jak niektórzy mówią, i dwa skrzyżowane młotki. Więc jego symbolika jest jednoznaczna i przetrwał do naszych czasów. Choć nie jest tak okazale odbudowany po zniszczeniach wojny prawdopodobnie, bo ma takie dwa skrzydła. To jedno jest bardziej dekoracyjne, przepychowe, to drugie ma gołą elewację. Prawdopodobnie, co było normalne, po II wojnie nie odbudowywano tak w czasach już realnego socjalizmu pieczołowicie wielu obiektów zabytkowych. Ale to nie wszystko. Żeby było, nie było. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Od kilku lat mamy upamiętnione miejsce, gdzie był tak zwany cmentarz wielki we Wrocławiu, między ulicą Braniborską a Młodych Techników na podwórku za dawną restauracją wietnamską. I tam spoczywali wielcy zasłużeni dla Wrocławia. Między innymi, tu ciekawostka, pan Langhans, twórca Bramy Brandenburskiej w Berlinie czy Pałacu Hatzfeldów, oraz uwaga, pan Gottfried Linke, co jest zaznaczone, czyli twórca legendarnego najpierw Linke Hoffmann Werke Breslau, późniejszego Pafa Wagu po 1945 roku Państwowej Fabryki Wagonów, która była również w czasach polskich jedną z największych tego typu w Europie, produkującą tabor kolejowy. Żeby nie było, że jestem dyletantem, moja babcia i mama też tam pracowały. Babcia była szefową kuchni. Proszę pamiętać, że w tym zakładzie w szczycie zatrudniano od 6 do 8 tysięcy pracowników. Babcia lubiła mi powtarzać, że około 2 tysięcy się stołowało. Tam była kuchnia parowa i stołówka z charakterystycznym malowidłem, które przetrwało na zdjęciach archiwalnych, a mama wspominała, bo pracowała w biurze. Ja byłem wtedy dzieckiem, wtedy jako dziecko pierwszy raz wszedłem do Pafa Wagu w latach 80., że jeszcze na podłogach był emblemat drewnianych podłogach z tą pierwszą nazwę od założycieli Linke Hoffmann Werke. No więc mamy taki kawał historii kolejnictwa we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, że nie da się tego zatrzeć, nawet jakby ktoś uparcie chciał. Mówiłem o tych kobietach, że kolej odegrała pewną rolę w emancypacji. Nie w samym może Wrocławiu, ale jest to wątek też trochę związany z Polską. Była taka słynna fabryka Henschel w Niemczech, też jedna z większych, produkująca tabor kolejowy, Henschel i syn. No i niestety, był moment, że nie było komu objąć w pewnym momencie władania i zrobiła to pani Henschel, żona założyciela. Co się stało? To było wtedy nieprzyjęte powszechnie, to przełom XIX-XX wieku. Kobieta piastująca takie stanowisko, nawet w wyborach jeszcze kobiety nie brały tak udziału i okazało się, to jedna z historyczek niemieckich też mówiła, że nie zna innego takiego przypadku, że to był po prostu fenomen, jeden z najbardziej owocnych okresów w historii fabryki. Ona rozbudowała zaplecze socjalne, radziła sobie w transakcjach handlowych. No taki okres jakby mlekiem i miodem płynący. I tyle jest tu taki związek z Polską, że trochę może taki przykry też, że podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny słynna fabryka, pierwsza fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie stała się filią tego Henschla. No, więc to widzimy, też kolej coś ma tutaj do powiedzenia. Kobiety też były z czasem zatrudniane na kolei, owszem, wykorzystywała też to kronika PRL-u, ale to też się zmienia. Dzisiaj na kolei, na przykład tu we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, czy w transporcie publicznym pojawiają się kobiety, maszynistki, motornicze, no o czymś to mówi.
7: Czy możemy w jakiś sposób porównać te stare koleje do tych nowych, które mamy dziś?
8: Oczywiście zmienił się napęd, zmieniła się trakcja, jak to się fachowo nazywa. Już nie mamy buchających parą stalowych smoków, czyli parowozów. Wbrew temu, co się powszechnie może wydawać, już takie rozwiązania jak napęd elektryczny i spalinowy na kolei pojawiają się w wieku XIX, pod koniec. Możemy o tym nie wiedzieć, ale samochód elektryczny to nie jest nowy wynalazek. Tak samo pojawił się wtedy, kiedy pojawiały się już pierwsze silniki dieslowskie, tylko inna technologia. I technologia też się tyczy kolei, bo mamy nowocześniejsze pociągi. Obecnie jest taka polityka transportu zrównoważonego, związana ze zmianami klimatycznymi i ekologią. I to też jest dobre, no bo nie wszędzie dojedziemy pociągiem, nie wszędzie samochodem, żeby łączyć ten transport ze sobą. Ale kolej też chciała być konkurentem dla transportu motoryzacyjnego, lotniczego, bo te pojawiły się później niż kolej. I na przykład współczesne pociągi rozwijają niesamowicie duże prędkości. Natomiast chodzi o jeden związek jeszcze. Mamy rewitalizowane linie na Dolnym Śląsku, które z powodzeniem mogą zapełnić dużą lukę, jaka powstała po wielu zmianach, związana z wykluczeniem komunikacyjnym, dowożąc z mniejszych miejscowości do Wrocławia i na odwrót. Brakuje nam tak zwanej kolei aglomeracyjnej. Okazuje się, że ta siatka albo jej część tych połączeń, tych linii z XIX wieku jest z powrotem przywracana do życia, więc jednak dobrze to ktoś przemyślał. Jest taka linia magistrala podsudecka, numer 137, która zaczyna się w Legnicy, tam od strony Legnicy Jawora, prowadzi przez Jaworzynę Śląską, Świdnicę, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, dołem przez Nysę na Górny Śląsk. Powstała w latach 70. XIX wieku, przebiega przez trzy województwa i dalej pełni ważną rolę. A ile lat minęło? Mało tego, Niemcy myśleli też perspektywicznie, budując tu kolej na Dolnym Śląsku i przewidzieli na przykład, że może będzie trzeba coś dołożyć albo jakiś tor. I prawdopodobnie czeka nas dołożyć tor na estakadzie, czy na przykład mamy obwodnicę towarową Wrocławia, która też powstała w latach 70. od Brochowa, prawda, do Gondowa. Dwie stacje towarowe we Wrocławiu. No to też niektórzy myślą o wykorzystaniu jej do ruchu podmiejskiego, więc jak widzimy, nawet to, co wtedy zostało zbudowane, może być rozbudowane lub przyczynić się do poprawy ruchliwości transportu na terenie miasta i obrzeży. No, Wrocław się rozwija, więc dlaczego nie kolej? Skoro samochodem nie wszędzie, to koleją dojedziemy.
5: Także o kolei na Dolnym Śląsku wiemy już w tej chwili wszystko. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja zapraszam już na kolejne.

0: Szybkie hity zaczynają się w SC.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć